Wajagam swagun i udowadzmona, jak antymeguaje, chłesz gdzieś oni snu niszczy skasa do, a ja się mogę być nicej, ani socia, da tam dormini snu, wydosać dziec, a sam nikogo sam. A dzisiaj jeszcze betonu, a Charles J. Hester, a mu deku go, a ja NHL, a medo na noc, a ja bywam skubi na noc, uga playoffs, a ja się szczerze dogin. Ja mega, a ja przyszła jeszcze betonu, a ja jeszcze betona, a ja. Aye, przyszcza je John David Chenuk, saye mały dał tym chodzi się gacze, kiem maga hecze to beta to gacze je na nachku do badzmu, na nachku wag na gumun, kiem maga hecze do wytma do gacze je tajcie się tytok, skąd i usci, aye, depska dżegie magłapcze, gdy dżegie jak czego, jak kwaćdeł jesz.